0: kambata medad medad
1: ono jaga
0: mwebale nywenda banyakula radio kaili nkaka na tulidi zetu izi.

Adeno na gambele bakumeta Justice Chapatimani musaigwa Arsenal Lugashari Town Council. Oh, na webali kuba hiyo. Okay, ona gambele bakumeta wa. Agambele konka Sam. Konka Sam. Bakumeta match. Ntisamu no chamura. Na yeba na manja muja kumundi sasa musoke munde kensa kateko muziki wala. Ogambile samu ni nchamura okumanyisa kyo muziki.